Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru, Vai, Gru,